kachere wo nua sɛ ne ho hia mawurade kɛne ne mpene nim na kachere